0: Dobrega.
1: Jak po niego góra czora, czora, tej szałtany już kolega. Fokula, tanaka, tuwaka, kudu mudu, pejmuda, jak po niego responda się.